A wolna, spokojna, jakże ta u paśla, u piatnic, u paśla biedniuju, nabliżajem się do pełnej godziny, ale to ja, pełna godzina będzie nazywać się godzina 16, to ja u Polski, 17, to ja u Białorusi. A w tej pełnej godzinie zapraszaju was na nowy wypusk Nawinał. A środ tych, że jak ja rychtuję Walela Jełskaja, będzie i ab tym, że w wydawiectwie Komunikat wyszła nowa kniha Mikoły Statkiewicza i heta usio u tabie, zbornik turemnych ese. I będzie tak samo ab tym, że u Warszawie projdzie kniżny kirmasz przyświeczany pamięci Światłany Kurs. Te dwie kniżne nawiny ja wam ciepier już anonsuję, buduć jeszcze zrozumiela inszej informacji, tak że warto poczekać i poznajomić się z nawinami Radio Racja już po raz niekalki chwilin.

6 chwilin zostajeca do połowy na szóstuju wieczora u Polszczy i połowy na siomuju u Białorusi. A u tojże wieczor treba usiąść taki u naszym pamierzy, chacia pakulż to wielmi ciopla, spodziewaca karotka czasowych deszczów. Ja hradżu za okno u Białostoku, pakulż to deszczu nie ma i na jego pakulż to niczego nie pokazwa jeszcze, to on będzie, no ale wiedajecie sami, jak to z tym deszczem. Chucieńka woźmie, przyjdzie i będzie iści. Noczu maje być tak samo obłoczna. Temperatura od 20 do 22 gradusów. Wieczór będzie lochki, cisk u normie. Zautra u naszym pamierzy tak samo można spodziewać się krótkoczasowych deszczów i temperatury powietra dniom od 23 do 29 gradusów. A przez niekilka chwilin jeszcze paśla pieśni, jaką zaśpiewaje Kasia Kowalska, dowiadajcie się, na jakie ja imprezy kulturne ja u naszym regionie, osobliwa na Białostoczynie, zaprosić was Anna Szejkowska.